Buño, Buño. Tamare, biana bili yao nchireka, wanaba kuchambuke waka baka ongo sazele ilwe. Njagala biana bili muvai, kunotu musavu noti nyachenda musavu asatu noti not. Umbuli le disco wetu webe yogira bintuchi bia musingo kola awo. Teka wola inawe, teka wechi vera awo. Mwana chali yoku mpimpi awo. Baso gambo tia. Oho diske venta bude mbasi ya teke robu denga bunu. Abatu bage bali batie bugerera awo. Fa wona wereka. Mbuli na baba.